0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постанових інструкцій та консультації. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001
3: шкілети на вікнах.
4: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
3: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
4: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.